gedin gedin gedin kata gedin tala han kata gedin taga taga di de de kata gedin tak tin tin na gedin taga dag dag dag dag tala tala gedin dag dag.